Grudzień Zbratelje, Pracę Kopa, Tans, Remę, Polisz Hola, Grudzień Zbratelje, Pracę Kopa.